0: chobarske to słowa. Dźensa Katka, tyž pola nas, haj troszku takle, no ale tyž niske słowa, rjane słowa, pisane słowa, słodkie słowa, šo možne dźensa w usywaniu Katka, a so wie tyž dojść do tematickeho.
1: Cele prawie, a dalszych możnych wiesków podamy, szako so tyż ze serbskim rozwosom, respektivnie ze zatkulu, a to na beach turu od przychodnego tydzenia. Modostni ze słuchomobilom startuje, kujś do tydzień zatka so przy tamnym volejbolniszczu. Kak wokomiknie z przyjotami wupada, aż to jeleca nowego, to zonicze nudom. Nimo toho smy so zabierali dżensa. Przecież je wutora, tyż za so z mniejszinami. Dżensa zabiera so Janek Wocher z Markowym prawom EU, a z tym zwisku tyż z mniejszinowymi rzeczami. Nimo toho, jak to po prawom, że taksi jeździć, ale to nic ze swojskie muśnie. Przecież im koromne taksi jest jako słowo to potrychane. Jak to wszystko funguje, a że może czy taki skazać, Stefan Schmidt nam o tym rozprawia.
0: No, są na taki synom skazam po usuwaniu, so môžu si potom mirne domoj dojeć na sviatok. Vám pak najprv raz dobrý start do dňa so serbským rozhlasom. Tu staj Katka a Jakub.

0: Aste mir bitte, knasche es, chai halb, psychotnu punge du je tak da loko. Przełszo woblubowana zatkula biczwoli buluatura so zahaji przychodnu punczelu su moji rozwosownicy we Worklecach z hostczom, a zo je wuotowanie takiej stacji zatkula bicztury tola tyż kitro napinace do wieczwon Worklecanskiego Modzińskiego kluba Beno Czema.
1: Najwiecie dzieła su wszyscy te cowe formulary wupłynieści gminskim zaradu, kotryż dobię woty dać. Tak zajem za ne porożki we wiesen nima. Potem doma tyś wyzot jeszcze piczo obstarać, zo byście wypan mogli dość pić, a jeszcze. Ale tyś dalsze wytki, jak na przykład te obswytlenie tych rajniszczo. Tak zo możecie wy potem się hać do noce wolibulować. Kaj jest wszystko dawe stejki a kubaski. Kołaski są samo od naszego młodzieńskiego ryznika Adriana, który się nie wukowano w Niebelczycach. A dalszy halę byś na niekawą porażki swą lica zawiedli, dokąd się tak czopołanka. Zrozumiałem o prynny raz jenu dobru, a jara swodnu bowlu, który się nasze holce namyśleć.
0: Swodna bola, dobra nalada, serbska rycz, a sport, što chce człowiek jac. No haj rozwosownicy susy, to abo tamne tyś przemyslili, zomoli was weselić, abo tyś wużadać, na przykład wieste hesło abo motto za kóżdu stację, a w opytuario maja so w odpowiednie przedraszczyć. Što za tym ci, no to niech nam zatkularia sami nidom rozkładu tu serbskim rozwosu, potem zoje Andreas Kieske nam zaspiewał 5 godzin 16.

0: Miley Cyrus. Poprawom přeco cyle wódce nětko naraz s cunimi žinkami na koncu spěła. Nydom je na po šešćich ryka, zo sydra nětko nowošče z našeje domizny za was na uši.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W obsamknieniu budyńskiego okresnego semika za dalsze zdrzeżenie porodowej stacji Kamienskiej Koruni dobia jurystyscy próbować. Poprom je planowane Koruni po miliona euro przełostajecz, żeby stacja dalej obstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresny radziciel przed zaradnickim sudnictwem drjeżdżanach skorzi. Argumentacja skórzby je, że nie bie tute spieszne wotwosowanie kunc miejscu watrybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski w okres je hiżo swoje stejiszczo sudnictwu sposredkuł. Rozsud oczekuje przychodnich dniach. Do toho nie miło so zaradnictwo budyskiego w okresa dale woz w oprawdzienie w obsamknienie pracować. Kupiel Borchowie je od čerovšeho za sobotu rena. Havarije dla možachu haklete džin pozdišo hač planované do kupanskeje sezóny startovač. Při vulkim basenku by so zapadak ve vodovodže skuncovo, dla čerovš poprachu minene džin ište nekedže 25 cm vody. Specializowana firma pak možeše škodu zbu poređeč, tak so možachu basenk do sponje pelnič. Za novu kupansku sezonu Borchowie investovachu 300,5 euro do nowej regionskej techniki, klumpow a PV-připravy, gdyż milinu zakupil produkuje. Tak mianowany Reporter Slam jest odczera wieczor prini raz w Budyszynie wodmił. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jiwiszczu. Wieczor bez dobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukodni Niemskiej. Dżęca sleduje mediowe dziewarniczki za szulastwo z Budyszyna. Miestru im wopczyla so też szulaki a szulario serbskie wyższe szule. Zromadnie z drjeżdżanskej gubwanskej inicjatywy Sprojwajcen rzecze reporterojo w żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy klitnianskim dworniszczu ma tej dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miejsce za kolesa nastać. To w obsamknichu czera radziciel Johamorskie gminy. Cukone koszty wuczynieje 141,000 euro, niczy dwie cieczynie spiechuje kraj Sakska. Nimo toho w obsamknu gmeńska rada inwestować 117,000 euro, so bychu w lesach pola manjowa a klitnoho przychodnich letach wiace hać 12,000 nowe sztomy saczeli. Prednia stacja letušije beach tury Zatkule su w Orklicy, przychodnu pundzelu. Potem wstrzyja Ralbice a Nebylčice. Doromady na 9 miestnach so raja turniery, pretač sreć augusta finale Miłocicach nestrzuje. To je tak wiele, kajż jeszcze żenie. Prini raz maja stacje tiež szelake temy, po kotrych szmoža so szicy, rajario a wopytowario zdrasčić. Stacja znajace przedrasčenymi dobudže garantowane miestno za klituszu bičturu. Prini motto we Woklica chodzi so k spočatki WM w Kopańce a ryka Mój triku. Wokliczenia mają na dołk, tylko ludzi, kajż można w trikutach organizować. To bych upowieszcze, kotrasz nam makacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca zmiemy tuż do mroczelu, a k tomu nieszto słońca, tak na meteorologowe wieszcze. K tomu może so w biegu dnia też przeco zase raz pokapać, nas oczekuje po takim szwiele, po południu potem ma se też zarymać. Wieczor to adresu słońca potem huszczysza przedrije w biegu dnia stupa żywe slebro maksymalnie na 22 stopniu. Jutce wostanie dale przeważnie pomroczeno,

0: Sida menšich, no. Po napo šestčich je, a to je prašenje, džiž sida džesač, aber tež rade dvanače vodmovo, na štoda sida džensak snidani, na pomasku, cautu, aber medla tež sobotu při rančim svojbnim snidanskim blidže, mjaso, tvaro, tvarošk, marmelada, šokolada, šunka, aber tež mit. Nadžiomne mače zbožo a dobreho pčovarja bliskošči, šako, gdyż se mět kupnice kupiš, ste tam na etikeče, no, zo je mět z EU a z nic EU kraju zmišane. Na wutrobny dżak za to. Tola to je wot srecz miesaca, nimo wot neke srecz junia za nekotrytny płaci menujce nowa EU kaznia na miedowych szklęcach kupnicach. Ma so nalistować z kotrych kraju med przyjdzie, ale też kelko meda zwoneho mienowaneho kraja potom w szklęce nuckaje. Skończnie wiace transparency, szako so najwieci dziel meda niemskie przeco jeszcze importować ma. Ale mez nami dům od pčovarja je přece ještě tu najlepší a najsvodnější.
1: To je pravá měšenca. Horce kofi, čerstvé cauty, serbský rozvoz.

Purple Disco Machine Bechodzin 47 je. Dźensa mamy w utoru 9. junia a na tutym 9. juniu. Wosebe dźensa wspominamy na 110. narodniny wuznamneho serbskeho spisowaćela Jurija Brezana. Kjeho najznačišim tvorbam słyšeja bezdwiela krabat, čorny mün a tež triologija Felix Hanuš. Zo nebe so jeho zasłužba na polu serbski, jakaž tež nimski literaturje, mjez dźěćinu a młodźinu pozubiła, přewjedźe domowina zhromadnje ze šulemi dźensa, kaž tež juce wosebity projekt 170 šulerjow. Sedmych letnikow so na tutym wobdźěli, mjez druhim wopytuja Smolorec Knijanju, Serbski institut a tež naše tu rozvosowe budyske studio. Tu narawaja citaty Jurija Brezana a swójskie mysle k tomu słyszeć możecie w usledki potom naszym niedzielniejszym specjalnym wusywaniu sobie niedzielu od 11 godzin. A dalsze odkazy na wusywania o Juriju Brezanu smywam na naszej internetowej stronie, kaj też naszej darmotnej app MDR Serbia sprzyjotowali tam radę, a spokliknąć se wobladać, przeczytać, a se też wosobite wusywania, kismy biolit za Jurija, bo wo Juriju Brezanu nastajili, se tam rady naposkać. To może wam doporuczyć jeszcze dżęca naszą darmotną app MDR Serbia.

0: Nyke pejwen huluja jutuja. Styk. Zajmowy spiew w serbskim rozwozu, kiedy już poczytisz. W osobince są mi jara lubi 5 godzin, 4 postaje.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca rano Mirčin Bałca z Budyszina.
2: Brydowanski tekst poslednie niedzielę dowoli nam dolat do żywieńskich pomerów prakrzeszczanskiego wosa do Jeruzalemie. A ty je zromadzi z nitych wieracych, by się jena wutroba a dusza. A żan nie podaje się od swojej żywnościu, zo jeho su, ale szitko miachu przez jene. A tyż nie by żan mie z nimi, zo by potrebny był. Przedoż tak wiele hać ich biesze, kociś role albo kieże miachu, przedachuje, a przynesie ich o te peneze za to, żeś by ich uprzedali. Kładzie ich je k nohan tych japoštów, a rozdawachu kujżemu, żeś jemu by się potrebne. Tuten princip zromadno wopsitstwa a mesobnije solidarite zdawa se nam dženca v svoje raznosti traž cuze. Študa by mu si predstavić, zo by šitko z druhým dželiu. A kajke by upadalo živne bez naroka na svoje zamoženje. A tola tvori tuta ideja jeden ze centralnih zasadov našeje dovašnosti. Nenže o davki, kiš kujšiš kuli stace svoje nadavki treba, ale o socialne uronanje. Štož dženca pšinoški za korupne zavešćine plači, ne płaci jednoż możne likowanie a zastarane za siebie. Płacimy też za tych, kocich to ze swójsko zamożenia nie zamoża. Wieso możemy, a dobymy w dłożności o tym dyskutować, pod kotrymi mówmenimi, a w kotry miery se tutaj uronanie stała. Miesobną zamówitość pak, kotoż kujże człowiek ze swoich sobą człowieku ma, wod pokazać, by rykało zakład naszej dłożności, a naszej wiery zanechać.
0: Dobraj Mirčin Bałca z Budyšina nadawku a zamówitości serbskiego ewangelskiego zjazka. 5 godzin 6 a postaje.

0: spěwa Frank Wesela woso mjeńšinu po šesćich.
1: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
0: Narodne mjeńšiny a ich rěče běchu njedawno tema w zjazkowej radźe wjacore zjazkowe kraje. Mez nimi Šleswigsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska su gremiej zapodali prostwu, zo ma so zjazkowe knižostwo na europskej runinje za wudospolnjenje artikla 7 wo markowym prawie EU na dobro mjeńšinowych rěčow zasadźeć. Što to konkretnie ryka, a što to wučini, to wie Janek Wołča.
2: Koncern, ki chce swój produkt przedawać, trzeba dobre mjeno za nią. Teda se jako marku zapisać, zo nebo mu mjeno nichtu druhý wužiwać. Jednora procedura za hanske rěče, šako je rjadowane, kotre słowa su dowolene a kotre nic. Za mjeńšinowe rěče pak ničo rjadowane nije. To chcidža wjacore zwjazkowe kraje zmienić. Domowina inicjatiwu Vita praje jednačelka cešného zwjazka Judith Šoučina.
3: My to wiezo na kóždy pad podpěrujemy a so wjeselimy, zo su so kraje Šlesvigsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska tomu wuprajili a nadźijamy so, zo dalše kraje we Nimski to tiž podpěruje. Tokož je na kóždy pad trěbne, zo my naše možnosće tam, a zo našu rěče tiž škitamy w markowym prawie.
2: Tu su zapodali zwiazkowej radzie żadanie, zo ma so niemskie knižostwo w przymierzenie markowego prawa EU zasadzować. Mjeńšinowe rěče maja so runohodnie kamckim wobjednawać, a we přichodźe maja w markowym prawie EU rěče, kotre su przez europsku kartu regionalnych a mjeńšinowych rěčów škitane, tyž mjenowane być. W prostwie wuradzuje miestem wubierk za naležnosće EU. Ale čeho dla to šo? Ministerski prezident Šlesvigsko-Holsteinskeje Daniel Günther opodstatni to s příkladom ve Severnych Frízach. Ameriski koncern je si da svoj Ömrang, to je mjeno za frizijski dialekt, kotrž na kupje Amrum reča za alkoholiski napoj jako Markuški tač. W skutki znaje też jedna czelka domowiny.
3: A z tym, co nie może swój umrang jacy wotorene wużywać, dokąd się wojny szkitana marka za tym alkoholiski napoj, a to może sobie z okolizm dwój ryczy też stać.
2: Dokąd mięczynowe rycze w markowym prawie żadną rolę nie raja, może się to też nam Serbam stać, tak Šoučina.
3: Przyjdzie firma a szojene zwodkiel a prajemy, budamy limonadu a limonada reka wużyca, albo wużyska jezorina, albo wota, albo što wieš to, a nadobo ne možeš tu te svoje jac vuživać v všednjem svoje skvađe, a dokoš tu te svoje škitane přes tu limonadu, a to mi vizo nohceme, a to odlame, da bi me dženca hižo na to musliš, to bi se stač mora, a ceme to škitač tač.
2: A mezinarodne so tež nešto hiba. Prezidi Federalistiske Unije Europskich Narodnych Mienčin FUN inicjativu toho runja vita. A FUN ma to samo za ważny signal, kotrž tež zamierze nimskeje vupruđa.
0: Čeho dla zasadžeja so viacere zjazkowe kraje vo přimierenie markového prawa EU a što maja Serbia s tym činić, o tym rozprawješe Janek Wołča a dalše přinožki vo národnych mjeńšinach, mjeńšinových rěčach a dalších mjeńšinových temach namakače na našej internetovej stronie, damotnej app MDR Serbia, kajštiš, audiotece ARD Sounds.
1: Národne mjeńšiny. Če to, čo
0: do 6 hodzin a jednacze.

0: Nistodzije.
1: Ho, nasz kito ma przeco budnu ideju. To doła nie traje.
2: Widzitaj, jak woda z lija wypryska.
0: Haj, woda so kajż duszy romadzi.
2: Duša, duša, duša, tun bych netko rano trebał, za porjadne votuču. Trine pod pažu, a on pod liavu.
1: Oh, ale mysli na to, vo sibe čopva, voda nie budže.
2: Haj, haj, vuj, meško piti je.
0: Ach, pšindu sobu, to je lepe a čnucka vostudu pašč.
1: Mi ce so při tajkim dešču račo čaj pič a knižku čitač.
2: Potom skomdziš w obchodzite tyl dom dej. Dopomniu so, zo mamy na zarodze jeszcze lija u leżo, kiż je solony przy wichoru wotwa mała. A z nieje paslu se suadwo, to budże fecich.
0: Cool! Hej, dopomniu so, pojki to, won!
2: Lijava dobi na hoku, a wat tam možemo so potom runu smut telesuvač.
0: Der je zo je lijava vočinjena, tak može so do nije dišuvač, a moj so der je suva moj. Smijem započeć.
2: Na novizo jače zastoču. Hauruk, dobru jezbu.
0: Jipi. Jestem spieszny kajś wysk, a woda pryska. To je lepiej, haczkuś da dusza, kito.
2: Nytko sem ja na rydzie. Szwupdiwup, wuhuu!
0: Ja pundu po Jura. To dobi wun widzieć, nasz mechanikus.

0: Nimale 30% wšitkich tutych sportowych wuznamjenjenjow, kiž je wokrjes Budyšin spožčił, u Sakskej přinu z Budyšina po takim jenace čina. To je Švarna Wětska a w hromadźe z šulemi to naprzykład činja a maja tu jeszcze partnerow, kiž tam podpěraja. Što je so hewa, kiž se naši domy znie stało, to wie Katka, nětko je na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W obsamknieniu budyńskiego okresnego sejmika za dalsze zdarzenie porodowej stacji Kamienskiej Koroni dobia jurystyczce próbować. Poprawom je planowane koroni po miliona euro przełostajć, żeby stacja dalej w obstawa. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresny radziciel przed zaradnickim sudnictwem Dreżdżanach skorzi. Argumentacja skorzby je, że nie by tutaj spieszne w otwosowanie kunc miejscowa trebne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski w okres je iż do swojej stejszczo sudnictwu sposredkowo. Rozsud oczekuje w przychodnich dniach. Do tego nie miło się zaradnictwo budyńskiego okresa dalej w zwoprodzenie w obsamknienie pracować. Kupiel Porsche je od czerwszego zasob otworzona. Havarija dla może chłopaki tydzień pozdziesza hać planowane do kupanskiej sezony startować. Przy wulkim basenku by się zapadak we wodowodzie skuncował, dla czegoż poprachowachu minęny tydzień jeszcze niedzie 25 cm wody. Specjalizowana firma pak może się szkodu zwuporedzić, tak so może chłopasenk dost poniepelnić. Za nową kupanską sezonu w Porsche inwestowachu 300,5 tysiąca euro do nowej regenskiej techniki, do klumpu a PV przyprawy, kiż milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest so czera wieczor prini raz w Budyżynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Sakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczor by jest dobom zazbie nowej szulskie turnieje po wukodnie niemskiej. Dżęca sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z Budyżyna. Miestru im wobczyla so też szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z Dreżdżanskiej Kubwanskiej inicjatywu Sprojwajcen rzecze reporterojo w żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy Klitnianskim dworniszczu ma tej dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miejsce za kolesa nastać. To w obsamknichu czera radziciel Johamorskiej gminy. Cukone kuszty wuczynia 141,000 euro, niedzie dwie cieczynie spichuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmina w komunalnym lesu pona Bola Manjowa a Klitnoho 12,000 nowych liszczowych stomów sadzić, żeby nastał mieszany les. Tyž 2,5 kilometru dłuj put cieća za to tvarić. Ladanje stomiku na 100 hektarach so 5 lit spichuje. Cukunje su za projekt 117,000 euro przedwiđane. Prenja stacja litušije Beach Ture Zadkule su Worklice, přichodnu Punželu. Potem sčuja Ralbice a Nebilčice. Doromady na 9 miestnach so raja turniry pretač sreč augusta finale Miłočicach nesčuje. To je tak wiele, kajš išče ženje. Prini raz maja stacje tež šelake teme, po kotrch moža so šice rajerjo a vopetovarjo zdrastčič. Stacija z najace předrastčenimi dobuđe garantovane miestno za kletušu bičturu. Prini moto v Voklecach hoči so k spočatke VM v Kopence, a reka Moj triko. Vokličenjo maja nadavk, telko luči kajš možno trikovach organizovač. To bych upowiedzieć, że kotrasz namagacie też na naszej internetowej stronie, a w na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca oczekuje nas dojść do moczylu. Mez czasu też przed zasoraz trochu słońca. Dzięca zmiemy dreć dojść do szwielu. Po południu potem też niewiedro na nas czeka, tak meteorologa wiesza. Żywe slibro stupa biegu dnia na 22 stopniu, wieczor ma być przeczelniejszo. Też jutrze wostanie dalej przeważnie pomroczeno, też to zmiejemy niszto szwielu, tak nam wiedrario praja. Żywe slibro stupa to na 16 do 20 stopniu, a też czwartk a piatk, gdy żywe slibro nad 20 nie stupa.
0: Jedźbu lubi šoferojo, wyskać stunc, tej kwačicach, hewak nam nipšo nepředleží, jeli se netko prajče

0: Nida Hasec, 6 Čorđin, 8 a 30 je haj z leta 19 a 90. Su one ve Łužice popuču, žołte taksije Roblec taksijoweho předovzača z Krušic. Mjestym nevoža pak jenož jednotlivcu, ale tyž veče skupiny a šulerju z busami. To pak staja předovzače stajne zaso před vúžadania, tak mejče Matias Robl.
1: Ciężko ją nangać, no, ze słuchim z busem jeździ, a właśnie by ty, gdy są nasze w okolinie są ją, no. A to jest ja sam ją, gdy są sąsiedz weseli, nasze szulskie dzieci, a to jen wodzia, tu może sąsce z nami rodzieć. No, haj, ja sam ją doma, no, ja ty radę sąsce chodzę. Tyś radę na sąsce, wodzia rapotam.
0: Dobraj, Mejčel Krošćanske taksio předovzačelstva Matias Robl. No a nám chceme porečeć, kak da je to možno, zodre s taksijom jedziš, ale na koncu ani ze svojske možne netraš to płačić. Stefan Schmidt nám nedom rozprawia tu serbskim rozvosu.

0: cyle blisko 6 godzin 42, je stójsz nie na kraju mobilnym, domu je ciężko, se na przykład jeszcze nakupować, se klikare dojeć, albo se też raz do dziwadła dojeć. Skiery za poprzeje sebi potom taksu, kotre jeszcze od A do B dowiezy, a czy za sobotu za, ale czyni to do coba nichtu. Stefan Schmidt jest so z tym praszeniem też raz zabierał.
1: To jest na Unii, a pan za swoczą. Poriadku, ja mam napisane, no?
2: Taksi? No, hej, proszę, ale nic, gdyż dobi so jezba ze Słyskiem, możne zapłacić? Runy tak, to je, praj Daniel Facek. Z leta 1990 wozy sapsko-pazliczan ludzi połance z taksu posłyczy. Hacz runyż ja telefon kuźdy po mięczną żri, a sebi nichtu pola Facekec taksu skaza, nie su to dawno wiac żane prywatne skazanki, tak Daniel Facek.
3: A zredka, to znać jedno zaleto.
1: Cel jedno, a te płacie, znać su droje, to wiesz, pan, to si kuźdy wsze mysli, hacz to si popszeje, albo nic, a ja, te jezbu, kiś su klikary, albo tak, kiś koło na kasa płaci, to wiesz, to kuźdy pan ty czyni, kiś on te cel jedno, a netra sam zapłacić, ale te jezbu, kiś żeby on sam zapłacić, hej, to je, also, musimy myli, że letami, no, jenu, musimy, no, to jemu rozliczyli, a to je było nikak, od cokolwiek obrota, niekakie 2% są to boli. A to znowu, niż to lit jo, no. A to niekakie to na nulu, jo, no.
2: 24 przystajnych z facekiec autami a małymi busami otydzenia ludzi łoża. Hacze szule, klikary, albo na niekakie terapie. Ale kunst tydzenia za młodzina na wiesne swiedzenie, albo ludzio do miasta są wiesz dadza, to docwa wiac nie, to dla nie spontanie si taksu skazać, tyż docwa wiac pola facekiec możno.
1: Nej, spontane, to nie idzie, to są cele jednore neliczy, tylko to są einfach przemało ludzi, którzy to woje. Jedna doby mieć ten PKW, jedna doby mieć, albo ten bus, jedna tym, co jest żadane, jedna doby te człowieki mieć, którzy to czyna, a to jest prostsze, to nie są, no, to jest tak, no.
2: Zo jest to czas zmienił, gdyż w taksiowej branży, w obkucza to runia miejczel Roblec taksiowo przedewzacza, Matias Robl. Niedom po przeurocze, jako je zapoczął, jeszcze by się sytuacja inajsza.
4: To są wszym, nieco lepiej szło, ja powiem. Niekie to, że to jara, also są byli zlutniwo, no, po zmiany, jenoż prywatne. A to są to jeździło, nie są tylko tak sądawali. Może z moją całym, co się pod kamienc było po nas, to zwoli, niekak. Pięć taksi od całym okresu. No, a niekie to jeździ cała romada.
2: Najbacz to maja też Roblece pełne jezdne plany, też kunst tydzina su ich takse z Kruszczic wiele a husto popuczu. Ale też tute jezby su dawno przedskazane, tak Matias Robl.
4: Jeszcze su takie uznamy, to su potem kaj szule, kotoś jedu na wszelkie sportowe zaradowania, haj, albo płacz jedu ugnć do kupele, no. Albo pan też od zawodu, gdzieś ma niekakie zwiedzenie, to dalej jedu.
2: Za tutaj mają Roblece też większe busy, z kapacitu, hacz o posta ludzi. Ale tu ma przedozacze zaso drugi problem, mianujce pobrachowace dziełowe mocy. Dwie u do cioch jeżdżerów, tak Matias Robl, by rady przystaju. Taksi? Haj. Ale w sabach jenoś, gdyż nie trzeba. Co skazana jezba ze Słyskiem można zapłacić.
0: Stefan Schmidt rozprawia się, jak je dżinsniszy dżin z taksijom. A haj, taksi dała, ale każ spysłyszeli, nie dobi to kuźdy ze Słyskiem można płacić, a gdyż potom si tola taksi raczo nie skaza. Cibidlki nasydom je, to je wóczere. Milna wóczerec, skoła na lubość.

0: Wacha naže je tvoj čas nimo jenož dere, za naš čas njetko šinže vosa menšino posede mich jeno, a je skončne tiž na času, zoso vona zaj, woblubowana, zatkula, bičvoli, buluva, tura, punđelu je tak daleko, přihonu punđelu tak red su moži rozvosovnici ve Workleca s hosćom, a zo je vuotovanje, tajki je stacije zatkula bič ture, tola tiž kitro napinace, to wiecz won Workleczanskiego Młodzińskiego Kluba Beno Czemer.
1: Najwiecz działa su wszyscy te całe formulary wypełniwszy gminskim zaradu, kotryż do mnie łoty dać. Tak zajem zane porożki we wiesen nie ma. Potem doma też wyzot jeszcze piczo obstarać, zo bychcie wypełn mogli dość pić, a jeszcze. Ale też dalsze wytki, jak na przykład te obswytlenie tych Reinisto, tak so możecie wy potem się hać do nocy volibulować. Kiedy się co dawia stejki a kubaski, kubaski są samo od naszego młodzieńskiego ryznika Adriana, który się nie wukowano w Niebelczycach. A dalszy halę już na niekawą prawek i swą lica zawiedli do kiesza, a iżo tak czopołanka. So zmieniam o prynny raz jenu dobru a jara swodnu bowlu, kotryś budzia nasze holce namyśleć.
0: Swodna bowla, dobra nalada, serbska rycz a sport, aż to chce człowiek wiac. No aj rozwosownicy susy to, aber tam nie tyś przydatne przemyslili. Na przykład, wiste hesła, aber tyś motto a wopytuario maja so odpowiednie zdraszczyć a przedraszczyć. To zatem ci, to niech nam zatkulario sami rozkładu za nikak tak cię pomęczyny, tak długo, aż Lenka Dusilowa tu serbskim rozwosu zaspiewa.

0: na Jank a Hanka tu serbskim rozłosu. No a lube dzieci stanął siedzicie runę też auče papuczu do szule, do pistowane kajszysz przeco, a szczyta hiżo nasze hudanczko za miesac juni słyszeli. Nie jeszcze nic, tu mały wóreskę za was.
1: To ja było,
2: to je może paslić,
3: to mięć rycz utrzyje.
4: Tam chore jen może malować,
5: pisać,
6: jen może z tym fałdować,
7: jen może docijać.
0: A z tym może się też rycz utrzyć, każ je młode dziecko one prawo. Nitko, strzelcie nam radę waszu wotmowu, a to hacz do szczwotka, kiba jako mielku, na serbski program @mdr.de. Spuszczu radę też, albo direktnie przez naszą stronę MDR-a, gdzieś namakacie pod dzieciacy raj też hotowy formular k wypełnieniu. A może pokił jeszcze mam, tam może czesie cywe hodanczko, jeszcze raz cyle. Womire na poskacz. A sobotu potom przeradzi wam dundak, stu je dobył, a stu smysa przez riany darik serbskiego rozwosa zweselicz. 7 godzin dziejatna czyje, ja przyjął wiele, wiele wesela przy hodaniu.

krótko po 7 hodzin a 20, je dokładnie 7 hodzin 3 a 20, no a sztuś serbski rozwoz šiuje tunšak wiezo 7.20, kaž tyž 8.20, su šeto také krute miestna, gdzież rade tyž k narodinám gratulujeme, za hodzinu tak daleko budže, ale dženca 9. junia spomíname to runia tyž na 110. narodniny vúznamného serbského spisovačela Jurija Brezana, k jeho najznačejším tvorbám svušeja Bezdvida Krabat, Čorny Mön a tyž triologia Felix Hanuš. Zo nebe so jeho zaspužba na polu serbskeje a nimskeje literatúrie mies džičinu a mođinu pozubiła, za to přewedže domovina zromadnje ze šulemi dženca kaž tyž juce väčší projekt 170 šulorjov, 7 letnikov so na tutym wobdźěli. Mies druhým wopytuja Smolerec Knijarnju, Serbski institut, ale tyž naše budyske rozvosowe studio. Tu narawaja na przykład citaty Jurija Brezana a swojskie mysle k tomu. Słyšeć możemy potom wusledki našim nedzielniším wosebitym wusowaniu, to może će si rade zaso zapiknąć od jednačich. A dalsze wodkazy na wusowania wo Juriju Brezanu smywam na našej internetowej stronie, kaž tyž damotny app MDA Serbia sprzyjotowali, tam może će si wosebite wuprajenia, wosebite, jak się musisz jeszcze rec, wosebite interviewy, wosebite dopomnienki, čitania a tak dále si rade raz naposkać, a to šo naše damotny app MDR Serbia.

0: Napołos mich nie tylko mikrofon za sobą, to odcinek do czasu nasze aktualki z Łużycy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Wobzamknienie budyskeho wokresneho semika za dalsze zdzierżenie porodowej stacje Kamienskiej Koruny dobie jurystyscy próbować. Poprawom je planowane Koruny 500 000 euro przeostajić, żeby stacja dale wobstała. Przeciwo wobzamknieniu pak wokresny radziciel przed zaradniskim sudnictwom Drježdżanach skorzi. Argumentacja skorzby je, że nie biedute spieszne wotwosowanie kunc miejscu trebne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski wokres je hižo swoje stijiščo sudnistvu sposredkuav, rozsud vočakuje přichodnich dniach. Do toho nemiło so zaradnistvo budyskeho wokresa dale vo zvoprodženje vopsamknenja pracovač. Kupiel v Poršovje je od čerovšeho votorena. Havarije dla možahu hakle tydžen pozdišo hač planovane do kupanskeje sezone startovač. Při vulkim basenku by so zapadak ve vodovodžo skoncoval, dla čehož po brachovachu minene tydžen hišče nedže 25 cm vody. Specializowana firma pak može še škodu zvuporedžeč, tak so možahu basenk dospone pelnič. Za nową kupanską sezonę Porsche inwestowało 300 000 euro do nowej regionskiej techniki, klumpów a PV-przyprawy, kiż milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest od wczoraj wieczor prynie raz budyżynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowało żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczor bie z dobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukonie niemskiej. Dżęca sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z Budyżina. Miestru im wobczyla so tiż szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z Drježdżanskej kubwanskiej inicjatywy Sprojwajcen rzecze reporterojo wo żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Při Klitňanskim dvorništu mati dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miestna za kolesa nastać. To w obsamknichu czera radzicielio Hamorskie gminy. Cokone kuszty wuczynia 141 000 euro, niedrze dwie cieczynie spiechuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmina w komunalnym lesu pola Manjowa a Klitnoho 12 000 nowych listów co sadzeć, żeby nastał mieszany les. Dziś 2,5 km długi put cieczo za to twarzyć. Ladanie sztomików na 100 hektarach so 5 lat spiechuje. Całkownie są za projekt 117 000 euro przewidziane. Prynia stacja litusie za biczture zatkule są w Oklicy, przychodnu Pundzielu. Potem zczuje Ralbice a Nebelczycy. Doromady na 9 miestnach so raja turniery predahać z rzecz augusta finale Miłoczycach nie zczuje. To je tak velike šišče ženje. Prini raz maja stacije tež šelake teme, po kotrž moža sošice, rajorjo a vopetovarjo zdrasčič. Stacija z najace předrasčenimi dobuđe garantovane mestno za kletušu bičturu. Prini moto v Voklecach hoči so kež z počatki VM v Kopajnce a reka Moj triko. Voklečenja maja nadavk telko ljudi kež možno trikoach organizovač. To bych u powieszcze, kotrasz namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Kietro pomroczyny dzień nas woczakuje słonczko z obszywszym, dys a dys raz przedryje, przedłużym wieczor potom. Nas woczakuje dżęca też szwiele, a po południu jednotliwe mniejsze niewiedra, żywe sle prostupa biegu dnia na 22 stopniu. Miniate, że też w przychodnich dniach dale też to woczakuje nas mniejsze niewiedra, a Švijele, jutce stupa žive slepro na 16 do 20 stopňu a tež štvrtk a piatk vostane dale neobstajne, tež to žive slepro tre nad 20 nestupa.
0: Na drohách, šitko, dere beži jenož bryskač, mám tu nehyžo cebe ranio, tu, aber tam v Kvačicach podmenujúce ste a tam se do jadro fota, tu iš vám dobro, aby ste jít v izbu, když kulíšče popuču, hač na dživo do dovala a brúne z dživa do moje serbský rozvoz. Vás to ráde převodža.
1: Serbský rozvoz.
0: Dostaj dženca ráno Katka a Jakub Peč po napu osmiche. Serbský

0: mi sa tež dere, dźedež mam na takich čopwych dniach, kajž čera kwódny napoj krukomaj. A przy tym je regionalnych rozdzielów, że so što najradšo pije, wulki dołożowanski koncern, wulka dołożowanska firma za zeżywidwa. Nydom domoj przedury, kaj się znajemy, jeminuce swoją statystyku wozjewiwo, kajki kłodny napoj so, że najradšo pije, a pola nazwy wukodzy, tre je to wo sebie Fanta. W Bajorski, a też w Ukodzie, potem na drugim miejscu je Speci, a w Severu Niemskie je to potem skiere Fritz Kula, stana to też znajecie. No haj, najrotniejsze są nakupy napoju Berlinie, kajż firma zdzieli tam so szitko, namaka, Aperol Spritz, a bo potem też Ginger Ale a tak dalej, a naj woblubowaniejszy napoj liczu, ki so obchodzi najhuższy, co skaza, a potem też dowiezuje, to nie jest piwo, to nie jest Speci, też nie zradla, nie, to jest czysta, dobra woda, przy czym sztas honacza, tak a tak, najlepie słodzi.
1: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: Narodne mjeńšiny. Sće to dižo wiedźeli?
1: Narodne mjeńšiny. A ich rěče běchu njedawno tema w Zjazkowej Radźe Berlinje. Wjacore zjazkowe kraje. Mez nimi Schleswigsko-Holsteinska, Braniborska, kaž tež Sakska, su gremii zapodali prostwu, zo ma so zjazkowe knježerstwo na Europskej runinje za wudospołnjenje artikla 7 wo markowym prawie EU na dobro mjeńšinowych rěčow zasadźeć. Što konkretnje za tym ci, no to rozkładzi nam nitko Janek Wołczar.
2: Koncern, ki chce swój produkt przedawać, trzeba dobre mieno za nią. Teda se jako marku zapisać, zo nebo mu mieno nichtu drugi wużywać. Jednora procedura za hanske rycze, szako je readowane, kotre słowa są dowolene, a kotre nic. Za mieńszynowe rycze pak niczo readowane nie je. To chce dža viacore zwiazkowe kraje zmienić. Domovina iniciativu Vita praje jednačelka cešného zwiazka Judith Šoučina.
3: My to vizu na kužu pat podpirujeme a sa veselime, zo sú so kraje Šlesvijsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska tomu vuprajili a nadžujame so, zo dajše kraje v Nimski to tiž podpiruje. Dokuže na kužu patribne, zo my naše možnosti tam, a zo našu riče tiž škitame v Markovom prave.
2: Tuž su zapodali zwiazkovej radže žadanje, zo ma so nemske knježerstvo v obšimerenje Markového prava EU zasadžovač. Menšinove reče maja so runohodne kamckim objednavač, a v přichodže maja v Markovom prave EU reče, kotre su přes Europsku kartu regionalnych a menšinove rečo škitane tiž mjenovane byč. V prostve buradžuje mjestom Vuberg za naležnosti EU. Ale čeho dlatošo? Ministerski prezident Šlesvigsko-Holsteinskeje Daniel Günther opodstatni to s příkladom ve Severnych Frizach. Ameriski koncern je si da svo Ömrang, to je mjeno za friziski dialekt, kotrž na kupje Amrum reča za alkoholiski napoj jako markuški tač. Uskutki zna je tež jedna čelka domovine.
3: A s tym, co ne može svoj umrang jace votorene vuživač, dokaz je vojne škitana marka, za tutun alkoholiski napoj, a to može se vizokujem druji reči tež stanč.
2: Dokaz menšinova reče v Markovem prave žanu rolu neraja, moja se to tež nam serbam stač, tak Šoučina.
3: Přinže firma a šo je nezvodkel a prajeme, budame limonadu a limonada reka vužica, abo vužiska jezorina, abo vota, abo što vieš to, a nadobo ne možeš tu te svoje jac vuživač v všednjem svoje skladže, a dokaz ona, dokaz je tu te svoje škitane přes tu limonadu, a to my vizo nohceme, a to odlame, da bi me dženca hižo na to musliš, to bi se stač mora, a chceme to škitač tač.
2: A mezinarodne so tež nešto hiba. Prezidi Federalistiske Unije Europskih narodnih menšin FUN iniciativu toho runja vita. A FUN má to samo za važne signál, kotrž tež zamier ze nimskeje vupruža.
1: Janek Wołczar je o tym rozprawiał, czy dla so wosebie nitko wiacere zjazkowe kraje za to zasadzia, co w przymierzenie Markowa prawa EU, pracować, aż to maja Serbia z tym czynić, o tym je runy Janek Wołczar rozprawiał, a dalsze przynoszki w narodnych mniejszinach, mniejszynowych rzeczach, a dalszych mniejszynowych temach namakacie na naszej internetowej stronie, naszej damotnej app MDR Serbia, kajsztyż audiotece ARD Sounds.
0: Narodne menšiny. Sče to nižo vědělí.
1: S tým je 7 hodin. Dvaja posta. A to je Ištvan Gobela, serbským rozmosu.

0: Lěčo. Što so vam na nim lubi?
1: Sečo moča vysejeć, ale kada pojku se što verči.
2: Na słońce se nadjom, kupać, so słončić, brunić.
3: Na čupo vedro, kupano.
4: Ja na kupano.
0: Wiele wesela w Lěču przeje wam serbski rozwoz.

0: Je 8:20, no a to chcemy nětko ráno tohle raz narodninský postrosvač najradšo do serbskich bazlic.
1: Přejemy zbožo.
0: A ja chcemy po žomach serbskeho rozvosa cele ľudubie a wutrobnje ke kulowatym jubilej narodninam gratulować. A haškec narodninske bido so dženca zawyščo kytre dere a spiešne pelni, šako ma bosko haška dženca svoje 60. narodnine kulowaty jubilej. Wiele zboža k narodninam, rónje takaž, bohate žonowanie, krutu strôtu a veselo při tvarských a šednych vúžadaniach. No, to přeja ľubi svojbni a podžakuja so z cywie wutroby zaušu pomoc a dobru radu. Wutrobne gratuluja Manželska, Sylvia, dzieci Lucia s Tobiasom, Gizela s Lukašom, Juri a Paul z Lydiu a wosebje strowia tež nučki, lubuški, Hanka, Franz, Jakub a Jan.
2: Dzieće żęca wulki sto, dukyć się w jubilo. Przed spilny dżywa wy a żotny je, a nas nuczki przełszo rad w epywe. Wiele smy hiża w tebe nauknęli, na przykład tacze kyszki z tobą twary cmyli.
3: Za stobu zemijeć, by się hiza wujkotne, ale sami za smutika romieć, by się najlepsze.
4: Sejemy ci za wszystkich skrótu, a wiele wesela ze swojej nóżka cej bobriu.
0: Na ja, przyczam. Przyzamknu so macz ze serbskich bazlic Sotra Andreas Tomaszom. Przychodny starszy z Woklec, a szice lubi skoniec. Woklec, smyczkec, horku a bukec. Bosko Haszka ma dżęca kulowaty jubilej 60. narodniny, a swojba je wutrobne gratulowała. Jesy wizo tyś stuczku pszała mody duch, mod holasko. 8:23 je.

0: Młody duch a młode ciebo, holaski, serbskim rozłosu. No a lubię dzieci, nitko szak, to wiecie, cyle dokładnie je wasz czas.
1: Ja jsem Ludk Pito, eksperta za borakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj. Huhu! Deszczyka solije, gdzie są moje trzyje?
2: Gdyż deszczyka solije, so kity niż to dzieje.
3: Ho, nasz Kito ma przeco budnu ideju, to doło nie traje.
1: Widzitaj, jak woda z lija wypryska.
2: Haj, woda sokaś duszy romadzi.
1: Duša, duša, duša, tun bych nitko rano trebał, za poriadne votuču. Trine pod pažu, a on pod liavu.
3: Oh, ale mysli na to, vo sibie čopva, voda nebudže.
1: Haj, haj, vuj, mechko pitije.
2: Ach, pšindu sobu, to je lipe a čnucka vostudu pašč.
3: Mi ceso při tajkim dešču, račo čaj pič a knižku čitač.
1: Potom skomdziš vopravdžite dyrdom dej. Dopomnju so, zo mame na zarodze hišče lija uležo, kiš je soloni při vichoru votvamava. A z neje paslu se suadvo, to budže fecich.
2: Cool, haj, dopomnju so, pojki to, von.
1: Lijava dobi na hoku, a wat tam možemo so potom runu smut dele suvač.
2: Der je zo je lijava vočinjena, tak može so do nije dešćovač, a moj so der je suva moj. Smijem započeć.
1: Na novizo jače zastorču, hauruk, dobru jezbu.
2: Jepi! Ja jsem spěšný kajš vysk a voda pryska, to je lipe, hačkujš da duša, Kito.
1: Nitko jsem ja na rydze, švupdivup, wuhuu!
2: Ja pundu po Jura, to dobi von widzeć, nasz mechanikus.

to klinči dola za dołolom a ruba to nedomyslu na kanariske kupy abo tamle tež na karibiske morjo ach to činy dom zupkapa 8 hodzin 30 je ročo do Łužicy do reality je na podziewecich.

0: so njebje tute spěšne wotwosowanje kónc meje scowa trěbne a zo su wážne podłožki pobrachowali. Budyski okres je hižo swoje stejišćo sudnistwu sposrědkował. Rozsud očakuje přichodnich dniach. Do toho njemiło so zarjadnistwo budyskeho okresa dale wo zwoprawdźenje wobzamknjenja pracować. Kupiel w Borchowie je wo čerowšeho zaso wotorena. Havarije dla možachu hakle tydzień pozdźiša hač planowane do kupanskeje sezony startować. Při wulkim basenku by so zapadak we vodovodžo skoncoval, dla čehož pobrachovachu minen tydzień hišče nedže 25 cm vody. Specializowana firma pak možeše škodu zvuporedžeć, tak so možachu basenk to spone pelnič. Za novu kupansku sezonu w Borchowie investovachu 530 euro do nowej redženskeje techniki, do klumpov a PV-připrawy, kiž milinu zakupiel produkuje. Tak mjenowany reporter Slam je so včera večer prvi raz w Budyšinje wotmił. Serbskim ludowym ansamblu prezentowachu žurnalistka a žurnalistča ze Sakskeje swoje rešerše na jiwišću. Večer bje z dobom zazbje noweje šulskeje turneje po wukodni Němskej. Dženca sleduja medijowe dźěłarnički za šularstwo z Budyšina. Mjestrujim wobdźěla so tež šularki a šularjo serbskeje wyššije šule. Zromadnje z drježdžanski kubanski iniciativu Šproj Weizen rěče reporterojo vo žurnalizmje, vo demokratii a socialnych medijach. Při Klitňanskim dworništu matej dwie nowe busowe zastanišći a přidatne miestna za kolesa nastać. To wobzamknichu čera radźićeljo Hamorskeje gmeny. Cukone kuste wučinija wjacač 140 euro. Nidže dwie cečinje spichuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmena komunalnym lesu pola Manjova a Klitnoho 12 000 listčových štomu sađeć, zoby nastao mješany les. Tiež 2,5 km duji put ceča za to tvarić. Ladanje štomikov na 500 hektarach so 5 let spichuje. Cukunje pfači projekt 117 euro. Prinja stacija letušije beach ture Radia Zatkule su Worklice. Přichodnu Bunželu, potem z Čevja Ralbice a Nebilčice. Doromady na 9 miestnach so raja turniere predahač sreč augusta finale Miłočicach nesčuhuje. To je tak vele, kaj šišče ženje. Prvi raz maja stacije tež šelake teme, po kotrež moža sošice, rajarjo a vobetovarjo zdrasčić. Stacija zna jace předrasčenimi dobuđe garantovane mjestno za kletušu bičturu. Prvi moto v Vorkleca hoži so k spočatki VM v Kopajnce, a reka moj triku. Vorklečenja maja nadavk, telko ljudi kaž možno trikuach organizovač. To bych upowiedzcie, kotrasz namakacie też na naszej internetowej stronie a app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas oczekuje kietro miniate wiedro. Dżęsa zmiemy dost Czwiecika, kotrasz przyjdzie ze zapada. Przeco zasoraz oczekuje nas też szwile, a po południu też jednotliwe niewiedra. Na wieczor może so trochu wuwedrić, a słońce so potem też raz przedrije. Też w przychodnich dniach żywe slibro potem nad 20 stopniu nie stupa, hać do piatka oczekuje nas tajnie zaso mniejsze niewiedra, szwile, wiecik, a przeważnie mroczele.
2: Krótko a svutko, što zdroj nastupa bryskače judu, stej jeden bryskač kvačicach a tamne stej na bistoš ješča poustam je s bluňom a čorne pumpu, čorne kedy tuž sorene vúčesač a sorene do kamery smeč, do so zastanice vesela 4 ponla podživé čiche.
1: Serbský rozvoz.
2: To je Vojboga Vaudžic, kýž tam jedko zaspiva tu serbským rozvozu.

0: Matthias Kiesling. Jedo spiewa 8 hodzin 41 je a stujšnje je na kraju mobilne, no haj, tomu je ćežko se něšto nakupować, klikare se jeć, abo se raz dźiwadła se dojeć a dźiwadło wopytać. Skierę, zo popřeje si potom taksu, kotraž će od A do B dowieze a će zaso tež wotyza. Ale čini to docela nichtu. Stefan Schmidt je so runje s tutym prašenjom raz zabirał a nam rozprawia.
1: To je že nám uni a pon za svočo. Poriadku, ja mám napisane, ano?
2: Taksi? No, haj, pošu, ale nic, gdyż doby so jezba ze swojskie možne zapłacić. Runje tak, to je praj Daniel Facek. Z leta 1990 woze Sapsko-Pazličan ľudži połance z taksu posvieče. Hač runješ jeho telefon kužde po menšinu žri, a si by nichtu pola facekec taksu skaza, nisu to dawno viac žane privatne skazanki, tak Daniel Facek.
3: A zredka, to znači jedno za leto.
1: Cel jedno, te pače znači droje, to by so pan, to si kužde vše mosli, hač to si popšeje, abo nic. A ja, te jezbu, ki su klikare, abo tak, ki škoro na krasa pači, to by so to kužde pon di čini, dokuž on te celé jedno renetra sam zapvačič, ale te je zbu, kiš to bi on sam zapvačič, hej, to je, also, musmo mili šet leta mi zno, jenu, smo si možno to remo rozličili, a to je bo nikak od celku na obrota, nekak je 2% so to boli. A to zno, nešto let jo, no. Also, nekaj je to na nulu, čo, no.
2: 24 přístajnych z facekec autami a małymi busami wotyczenia ludzi łoża, hacze szule, k lekari abo na niekajke terapie. Ale kunc tydzenia zo młodzina na wiesne swiedzenie abo ludzio do miasta so wiesz dadza, to docwa wiac nie, to dla nie spontane si taksu skazać, tyż docwa wiac pola facekec możno.
1: Na hej, spontane, to nie idzie, to so cyle jednore ne liczy, tylko to so einfach prze mało ludzi, kiś to woje. Jenta dobi mycz ten PKW, jen dobi mycz, albo ten bus, je nachdem, co ja żadane, jen dobi te człowieki mycz, kiś to czyna, a te proszcie te dejsem, no, to ja tak, no.
2: Zo jest to czas zmienił, tyś w taksijowej branży, w obkucza to runia miejczel Roblec taksijowo przedewzacza, Matias Robl. Nydom po przeurocze, jako je započał, szcze byše sytuacja hinajsza.
4: To se všim nešto lepě šlo, je pojil. Někdy to šlo, že se jara, ale jsou byli zlutní, no, po změně, jenž privátně. A to se to ježdilo, nejsou ty ko tak se dávali. Možná jsme jeho celom, što se pode kamen zbůl po nás, to zvolí nekak. Pět taxi o celom okresu. No, a někdy to ježdí celá hromada.
2: Najbacz to maja tež Roblece połne jezdne plany, tež kunc tydźina su hich takse z Kruščic wele a husto popuču. Ale tež tute jezby su dawno předskazane, tak Matias Robl.
4: Što su takie uznamo, to su potom kaj šule, kotež jedu na všelajke športove zaradovania haj, abo puač jedu hukmč do kupele, no. Abo pon tež od zavodu, tež maja nekakje svedžene, to dali jedu.
2: Za tute maja Roblece tež večje buse, s kapacitu hačo posta ľudži. Ale tu ma předovzače zaso drugi problem, mjenujce pobrachovace dživove moce. Dveju do cioch jezdžerov, tak Matias Robl, by rade přistaju. Taksi? Haj. Ale v sabach jenoš, gdyż nie treba, so skazana jezba ze swojskie možne zapłacić.
0: Stefan Schmidt rozprawiesz kuoboku o taksiju, kak je tu kwilna sytuacja, gdzie tłoci czri, gdzie su lepšiny, što je za zmieniło, serbskim rozwosu to zonicze, a przynosz k namakacze so wie potom tyś naszej damotny app MDR Serbia, a może czesion rady jeszcze raz naposkać. Cibidlki, na dźwiecie!

0: wita nowy dzień. Spiewa Michał Cyszto serbskim rozwosu. No, to reka tež za nas, so se pomogu nas mija 9 hodzin kila, ale so wie, mamy jeszcze tunle króty przystał serbskim rozwosu krótko do półnej hodziny.
1: Nabożne słowo.
0: Tute ma dżensa rano Mirčin Bauca z Budyszina.
2: Prydowanski tekst posledne niedźele dowoli nam dolat do žiwinskich pomerów prakrzeszczanskie wosa do Jeruzalemia. A tie zromadzizny tych wieracych byše jena wutroba a duša. A žan nie podaješe od svojej živnosću zo jeosu, ale šitko miachu přez jene. A tyž nebe žan mez nimi, zo by potrebny byl. Předaž tak wiele hači i běše, kociž role abo kieže miachu, předachuje a přinese ich o te peneze za to, štož bych ju předali. Kvádžech ju je k nohám tych japoštovu a rozdávachu kujžemu, štož jemu byše potrebne. Tuten princip zromadno obsedstva a mesobnije solidarite zdava se nam dženca v svoje raznosti traž cuze. Študa bi musi predstavić, za bi šitko s drugim dželju. A kajke bi upadalo živnje bez naroka na svoje zamoženje. A dola tvori tuta ideja jeden ze centralnih zasadov našeje dovašnosti. Nenže o davki, kiš kujšiš kuli stat za svoje nadavki treba, ali o socijalne urunanje. Štož dženca pšinoški za korupne zavešćene plači, ne płaci jednoż możne likowanie a zastaranie za siebie. Płacimy też za tych, kocich to ze swójsko zamożenia nie zamoża. Wieso możemy, a dobymy w dłożności o tym dyskutować, pod kotrymi mówmeninimi, a w kotry miery se tu dwuonanie stała. Miesobną zamówitość pak, kotoż kujże człowiek za swoich sobą człowieku ma, wod pokazać, by rykało zakład naszej dłożności a naszej wiery zanechać.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budyšina nadawku a zamowitości serbskeho ewangelskeho zjazka. Pęć mięcino do dziewięćdziesiątych.

0: RTB. Serbski program.
1: Kawe všechno přes kraj Rjedna, Lešojska a Mokša Užica, tak se mi to spedoba, vaš dolnoružický serbský program, moderíruje ženca Gregor Klim. A to kola šažinca v autora stoj kultura ve srežišču. Pred tyženja som pšaša o klince serska muzika v urbanem, v mestče inac ako nalanže. Na tom neskeri čohu neco jo, na nemeni slednu sobetu v Lipsku jo tak bylo na evenče Urban Serbian Sounds muziku v zašišče dostojno šažinca. Moj kolega Sebastian Elikowski Winkler jo sebe teke zašišć z tverju ved novego albuma Walburgi Vaučic a Izabele Kodynskeje. S albumom Za minu před položajote je cewe album pestčone dolnoserske básnikarki a s tym teke dolnoserske rece, kak jo se jima to ražiło, či slyšeme v recenzii. Ten muzyczki festiwal, Niemski Lausitz Festival, wabi z usokiego kulturu. Leto sa se wetmi o to sedeme udaše a kuste leto obszaszamy, co jo serbski knuči. To je buža jadn tema, žincašnich kulturnich poistšov, te přidupan pöstšej. My co my teke žinca gratulirovaš kulturny typ za vas mam. My spominamy ten tyžin na Česku grajaku, ako wiele luži znajo. Z nepšavom jano z bajkových filmov žinca prekpišletio zemrjeva Libuše Šafrankova. Wiecie, nie pasuje na pszałdu nuć, doch popszałam jadna wiecyści, dokolaś żynca przed 100 aż raz szlit, tam je jo se narożył Juri Bryzan, serski spisowaszel. Ja se wiaselim na naszą donosersku sztundu w radiu, a net żolus.

0: Niekak pěša z te luži jo doževiło prědne serski wjacor z elektroniskiju muziku w Lipsku. W centrum je CIMT jo prezentirował organizator Jakob Krul svoj nowy album z kompozicjami mjazo drugim na tekst dolnoserskeje básnikarki Žilka, gornoserskiego lirikarka Simana Delinka a Mile Witkoc.
1: Noce, sutno, dobrej wierje, w zasłużonym mierze. Ja pak da szo wypoczywa kusa myśli do kosywa. A nuzim Bogie kosyko a mocę Boga skoczywa.
2: Moja wizja je, że je nowe formaty etabliruje, nowe huczby rum da, rum za eksperymentowanie, rum za nowe huczbne stile, tež v kombinaciji z tradicionalnimi vecami. Ja rade tak menovane sampling vživam, to reka je za en kusk, kot je na hučbno kruha, a tun potom kombinuje z elektroniski hučbu.

Niži, cikadu inakše a cuze, w njem za nas neja ucho niži. Co my zaś, duše nuzy, tam troszta słowa nie zaznejo. Tu złości jam se z budom smejo, tam troszta słowa nie zaznejo. Tu złości jam se z budom smejo.

a klubojomy stoje tak daloko a sukaš katy, kęć nezmilnje swój opor woje im zwistosću do mecy daty, šo coś buraz nam przysłużony, zezdakaš z dwymi ubożony.

pożona. A z grozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyl, a miera, kaj spuści jiu nas wele mecy, a lubość nażyja, a wiera, że gwizdy, a k nam napuść wyższy, raz ugasnu, co zbywa hyszczy.

0: Runoja była ta muzyka jużo słyszasz w Lipsku, do tego jużo w Choszobusku, w Saskim Muzeum. Ja mienim nowy album za minu. Z minu ja mienio na zawieszcze dolne Saskia Basenka Kamina Witkoic, a muzykaliski stoite za projektom serska jazzowa spiwarka Walboga Wałdzic, a polska violinistka Izabela Kojduńska. Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler jo sobie toż ten album raz bliżej oglidał, a o przyżo jego recenzja.
1: Živiš pasnju Min Vitkojc je bilo pšitom ljuriska pšetoga za projekt za minu. Su to pasni ketareš su se v muzikovih staviznach južo cešće komponirovali, a to su bžest zbiblovanja tekste ketareš s nejlepej geže za kompoziciju. Druge vjece jadnores, kjeri folkloristiske basni Min Vitkojc pominaju vet šogo zahopinka jadnu vjestu muzikalisku barvu, jeden vjesty muzikaliski zuk. By było šeško snaš samo njemežne, je muzikaliski inac interpretirovaš. Je je nejvjece znate basni ako prozbak poeziji Majska noc, Vešihej noce, Peżdania abo Kelebołka bituju pak rum za szak właśnie skomponirowania. Ich forma a struktura z tej uszej togo pedobnej na song teksty. Tak meżo psisucharim laszczej slidowaś. Tokulasz su szykne uzwelone teksty już do tego skomponirowali drugie muzykarki a muzykarie, je psirownanie glidajucy na muzykalisku interpretaciju kradu zajmne.

Projekt za minu uzwelił muzykaliski przystup między jazzem, popom a folkloru z wliwami elektroniskiej muzyki. Przedewszym we skandynawiskiej, ale tege we niekotarych 15-europskich krajach su już byli przyrównujobne, podobne przystupy. Gaż przysłuchasz, dopominasz se na nową interpretację ludowych spiłów, to laże na przykład przy prydnym titelu CD, przozbak poezji, tege na strukturie melodii.

0: Ten tekst a dwa dalšne jo skomponirowała spiwarka Walburga Wałdźic. Nastupajuce tempo su šikne, či jeje spiły pedobne, ozda se spiwarka coś nelepe a nelepe uvija svej głos.
1: Rycka bieži do morja.
0: Pelska violinistka Izabela Kauduńska jo skomponirowała styri basni. Aż su jeje spiły myslone skerje z perspektywy instrumenta, usłyszysz net na inakszej drugiej waszni muzykaliskiej struktury we wiolinie.
1: Samotnie stojmy w cudzym kraju na górie.
0: A se si zda, aż słyszysz tek drugie wliwy, jedriwy folklorystyski zuk wioliny dopomina snaszna pelsku komponistku Grażyna Bacewicz. Violinistka Izabela Kauduńska używa uszej tego elektronisku pomec za rozszerzenie zukołych możliwościów instrumenta. Przydają na przykład wedgłos, a uwija zukołu przestrzeń.

0: Wenn płaci jako najważniejsze serski spisowaciel 20. stolicza, jako nestor serskiej socjalistiskiej literatury, to piesza 20. rzeco są odowali przestajone jako knigwe, Juri Breza nie narosł jinsa predkundat, aż zaso szlit se narożił jako knigwe, wet carnego myna są nadal oblubowane, jako niemskie knigwe słyszają do ważnego kanona DDR-skiej literatury, jako episkiej romana wet krabata, przemienienie świata a opróbowanie, Wanie sveta stej horizont serskiego pismojstva rozširjavej a dostanjotej dalej připeznaše v literárnych kresach, teke v teatrach. Žurnalistka Jutta Kajzerova jo raz v serskem radiu bova v rozkronje s prezonom Vojogo Krabaše.
1: Bistčo zeli sebe ako literárny obraz ten naš malký serbský svet, te sedem so oko tej riki Sadkule. Ale veto minim jo naš malki serbski svet, tak je ten veliki svet se svojimi šiknimi problemami.
2: To so ja nadžijam. Moj pospet přece bil, a tým so nejo ženi rádiu predáč, a nejsem tu kapata písal, vidieč, zo ve malkým so odpisčuje šo uľke tyž.
0: Jo, to veľké pokážo se teke ve to malém groni Brezan, rozmej to serskem a teke nieco groniš ve veľkém svieše, jaden apel se přiobrošiš dali serskému svietoju v literatúrie. Ve gane vúžice vedmijú se žinca a víče kutej gešpie bostaka Brezana šake projekte ve serských šulách, napšikvat ve Kudovie, ve Radvoje a ve Budušenie, tam veľa institútojo zapšik nonich. Ve dolni Vúžice njegrajo Brezan v žincajšnem casu veci vidne takú veliku rolu veci, o nie sú žiadne zaredovania znáte. Veci kulturných informáciu net po muzice ho přižo Lidová muzika z Krastou.

0: so wie es dann eben ist, wenn etwas ganz selbstverständlich ist.
1: Prädne raz, jo leto sa Morzinske Živadwo žel festivala, Hošobuske Pikolo Živadwo präsentirio svoj nowy kus Wetech, Westach, modestne grajarje suse zabierali z pšašanim, co mje žarže we Wužice, co mje ugenio, co godla suse, co se eventuelnie raz vrošiš, přitom grajo tej doch, teke serska kultura a rec roli, rolu groni Maja Krušnje wet Morzinskega kluba Pikolo Živadwa.
2: Von Anfang an war eigentlich klar, dass wir diesen sorbisch-wendischen Aspekt mit reinbringen wollen. Dann wird es auch, mal gucken, wie das funktionieren wird, Dialog auf Sorbisch geben. Das ist auch zum Beispiel so cool. Und als wir dann so darauf gekommen sind, während der Textbearbeitung auch, wir haben uns das dann schon komplett vorgestellt und so ein bisschen durchgestellt und waren schon total aufgeregt. Und ja, das wird dann so ein kleines Easter Egg.
1: Serbska kultura z Hrowasa jako jadšone jajko w letosnym Łużyskim Festiwalu wet 25. augusta żol los. Festival Intersonanz paši jako przegledka aktualneje nadzasneje klasiskeje muziki w Bramborskej, sledne koncyżenia josu zase wetmiu, a publikum jo dożywio 20. prapremieru miarzo nimi teke Serbsku, prijedk stajili su twerbu Jana Cysza, rede, wendungen na tekstče Kita Lorenza, interpretirowana wet sopranistki Pia Davila a słowiański akordionistki Neža Tokar. Letosne Intersonanz su se przyobrošili diversische, individualische, atorischnostne Skromadnostschi pet titulom Different Traces. Serbska nadzasna muzika jo rono teke ujšła we notach. Zbierka jadnastša umielskich spiwo Jura Miečka jo nastawa we lesia 1996 a jo drje prijetna polnje płaszeca twerba tekte 15 letnego komponista za wośba za serbski lud jo twerbu nenta udawa. Miečk we niej skomponirio teksta Andrija Zelera, Jakuba Pata Čišinskego a Rože Keščec, žinca domašcineje a teke kašubsku a litavsku poeziju notowe zvisk płaši 15 euro. Na drogowanie przeswetmienia tu w Łużycu przeprzesują motywy nowego nasczynowego kalendaria ludowego nakładnictwa domowina, czojo recny kalendar z tytułem Łużyca, Łużyca, Lausitz 2017 a jonęto ujśał. Ze swesem a 20 bildami zleduje fotograf Maciej Bulang wetmienia tej łużyckiej krajnie wet górno łużyckich gorów aż do mokszych niżynów dolnej Łużyce. Widzisz su melankoliska atmosfery przyjaczonym spiwaniu weronem, zajczne cunaria we błotach, rono tak jako architektur Historiske a historiske wesebnosti a toż ten kalendar płaci 15 euro a jonęto napszedań. Nasze powieści a dalsze informacje te namakają się przedsej na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.

0: Kukawo Kašina je to była. W naszej muzyce tydzienia przyjabrosiamy się ten raz czeskiej grajarce Libusie Szafrankowa. Sledny koniec tydzienia jo był jej narodny żynca przed 5 latami jo wena zemriła we Praze. Lidzronosza była krado wiele bocna umiocoka z dwójkiu liścinu filmu szersze publikum znajo ju jano z jej bajkowych filmu 1966-1970 jo se wezewił film Kolia, któryś krajowy czasu Przerošenja, 1997 jo Kolja dostał myto Oscara jako najlepszy cudzorecny film. Soundtrack jo skomponirował za nie Andrzej Sokup, a my słyszymy nento z tego jeden urysk.
1: Spadzin jest mój pastierz. Nie budu mieć